0: cię przyszli, kupisz to co ja? Hej ty, zostaw tego pomidora. Gdzie te łapy, ta marchewka jest moja.
1: Kup warzywa, kup warzywa.
2: Buy vegetables. Buy vegetables.